czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?

0: programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Słoneczko pięknie iskrzy się, to jest najważniejsze. Jak wstajemy i jest słońce, to jest dobrze. Jak widzimy 9 stopni, 10 stopni, to też już możemy uznać, że jest dobrze. Będzie tych stopni dwa razy tyle przynajmniej.
2: Dokładnie, 21 stopni dziś maksymalnie, no ale niestety po południu może pojawić się zachmurzenie i deszcz, który
1: ja bym proponował z samego rana, żeby zapomnieć o słowie niestety. Możemy się tak umówić? Na
2: możemy
1: razie?
2: Możemy się tak umówić, ale uważajcie, bo ostrzeżenia przed burzami.
1: No uważajcie też za

0: marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Punktualnie 6 to są newsy z KI2. Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
2: Ona tak krzyczała. To krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na pomoc. My zaczęli rozrywać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую, ми відкопуємо. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
1: Mówił, relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
3: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który, gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
1: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład.
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Nie, o, akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch
1: nie,
0: mielonowych.
1: Tak,
0: to jest to... te takie, co maluchem się... co się ciągło malucha
1: o,
0: tym pończochom,
1: miałem
0: tak?
1: Kiedyś taką sytuację i pomogły. Tak? Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to te. To te niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest dzień kangurowania, święto rolników. Pozdrawiamy. I dzień dojazdu rowerem do pracy. To my już dzisiaj... Po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochom nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochom? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie. Wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochom.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukamy jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście,
0: no,
1: że tak.
0: Stara
1: A,
0: też
1: oczywiście,
0: był.
1: Że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci. I na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania. Na
1: do nas możecie w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił i powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe?
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No to ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty.

0: Ile, poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy
1: wiesz,
0: do pracy?
1: A może przybrał?
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanach.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to byś się nie chciał jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego, żeby jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Lubi jeść. I dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: No to gdzie tu jest?
2: Tak.
0: No, to jest dobre. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych tych, pończoch. W pończochach
2: nie,
0: czasem
2: nie,
0: jeździsz
2: nie
0: jakiś?
2: Nie. Nie pojadę w pończoszy.
0: Nie, naprawdę? Nie. Nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to jak, mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, czy że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. Tak no się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem zestawem ratunkowym pod tytułem pończochę. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
1: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. A my włączamy już sekretarkę.
1: Tak, 726-826-826. No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin.
1: Co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co do kogo, co dotknie?
1: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Mamy 25 minut po 6.
1: Al-Hilal.
0: To może jednak być nowy klub. To już, ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Al-Hilal leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al-Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to się teraz piłkarze jeżdżą do Al-Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak: Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon, czegoś
1: no
0: tak.
1: No to jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
4: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Rozepnij ten guziczek z tej marynareczki, bo jak nie, to on sam wystrzeli zaraz, a jest ciepło, bo jest 10 stopni, mój drogi, będzie 21, to po co ci te guziki w ogóle?
11: Dlaczego ty mnie tutaj tego namawiasz, do obnażania
10: się publicznego? Ja się boję moje oczy, jak piu, będę ślepy, chłopie.
11: A dobra, ty chcesz popatrzeć po prostu na coś pięknego. Dzisiaj będzie padało, niestety, po 14 pojawi się w Warszawie deszcz, no i tak popada do 16, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
10: A z koszuli ci oko Saurona wystaje.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że 3 osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
13: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
12: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No a, że trzeba wstać, ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy, 6:38 na zegarach w Radiu SK 2, dobrze po polsku, gramy tylko, tak będziemy grać, jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to u nas zagranicznej muzy nie uświadczy, tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie pachnie.
1: No i później będzie, a czy ja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz. Za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK 2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: jestem od tylu lat w te zdjęcia, tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: no jak
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek. No. Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi?
0: No,
1: jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o
1: oczywiście,
0: pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
0: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
1: No, ale tam Jaruzelski był prezydentem.
0: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podróżniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o 7 dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o 7, na które was serdecznie zapraszamy.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, znaczy, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywał, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. SK2.
2: Może się zakochał.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: I co masz do powiedzenia na temat tej marynarki? Rozpiąłeś, posłuchałeś, dziękuję. Nie boję się o swoje oczy.
1: To teraz się patrz, co z tego wychodzi. No nieważne.
7: No słońce wyszło, oczywiście. Słońce wyszło z tego wszystkiego.
1: A w prognozie mamy dzisiaj chmury i mamy dzisiaj deszcz, ale deszcz tylko przez chwilę będzie padał nad Warszawą, a pod wieczór znowu słońce się pojawi.
7: Znowu słońce, pod wieczór? Tak. Pod wieczór się księżyc pojawia, mój drogi, słońce zachodzi. Dziękuję, dobranoc.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest siódma, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. Cztery osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
9: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Cztery osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
8: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
8: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
11: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie, czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
8: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
12: Ostytek z kapeluszem i muszelkami.
13: Tak. Widziałam na straganie.
12: Podoba się to?
13: Nie.
12: Nie. Ale regionalne trochę.
13: No tak, nie,
14: no regionalne, tak.
15: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
14: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
8: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
2: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
8: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00, wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te klapki nowe, bym sobie

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż idzie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00.

0: kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj królu jest sezonem swoim
1: prowadzi, na miejscu pierwszym. Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach, numer dwa i trzecie to jest męskie granie orkiestra.
1: A powiedz mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli dziesiąte miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy, a wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai na antenie Radia SK2. 17 minut po 7.
1: Chociaż coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai na antenie Radia SK2. 17 minut po 7!
1: Coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak

0: Czechach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab.
1: Schab.
0: Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
1: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy to zwędzenie na sucho w Pęczosze.
2: Czy to był wyrzut? Czy
1: nie, to, czy... nie, no schab to wiesz, no jaki wyrzut?
2: No.
1: To żaden wyrzut, ale dlaczego wyrzut?
2: No nie, no bo tak w moich Pęczochach mój mąż...
1: Dobry wędzarz, dobry wędzarz i w Pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w Pończochach można, czy nie można? Halo.
3: No jak to stara zasada, orzechy się suszyło w Pończochach.
1: Orzechy się suszyło.
2: Czyli tak, schab.
1: Orzechy.
2: Orzechy. Czyli jak was suszy, to jest wina Pończoch. No.
4: SK2. Proszę.

0: RMFFM.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
0: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Słuchajcie, ostatnie weekendy były całkiem przyzwoite. 2 tygodnie temu luks.
15: A teraz będą nieprzyzwoite.
14: Tydzień temu luks. Teraz nieprzyzwoite. To piątek jeszcze nas rozpieści, ale jutro 12. Co jak to jest 12?
15: 12, jak chlapnie jutro, to będzie padać aż do samej nocy. Niestety.
14: Niedzielę 14. Co to jest 14?
15: Ale padać nie będzie na szczęście. No a dzisiaj też deszczyk przewidziany po południu, uważajcie. Słońce teraz świeci, ale dzisiaj więcej
14: jak
15: chmur.
14: Jak na złość w poniedziałek 20.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Jest 7.30, News SK2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 7268268826. Dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 7268268826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiam. Dziękujemy. Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siennickiej w Warszawie, w szczególności Karolina Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły, bardzo zadowolone z tego, i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze. Pozdrawiamy. Tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo,
0: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: no to następne. Halo, dzień dobry, tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa. Pozdrawiam super prowadzących, super radia. Życzę wszystkim miłego piątku.

0: Na razie, dziękuję, myślisz. Ostatni telefon, umówmy się. No. Umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? No?
1: Halo?
0: No?
1: Halo, dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
2: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie, pięknie. Czyli
1: no to poszły pozdrowienia
0: od pasuje, Beaty. To pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: O, i kolejny odjazd za tydzień. SK2

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone, z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los Turnieju Czterech Skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o Turnieju Czterech Skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Hej.
1: Hej, hej. Witamy się z wami raz jeszcze.
0: Siema.
1: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8. Gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
0: Ten, po 8.
1: Po 8, to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
2: 7268268826 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się... To piątkowo może.
1: Jak najszybciej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30. urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jarząbku.
14: Wajdzisto.
13: Jakby pogoda mogła coś zanucić, to co by zanuciła?
14: Ciągle. O, już nie pada, zobacz. Najnowsze prognozy, które właśnie w tym momencie przyszły na nasze biurko, pokazują, że jednak o 14 deszczu nie będzie.
13: Nie będzie?
14: Nie.
13: No i widzisz, mówiłem o 6, mówiłem, żeby wycofać te słowa o deszczu. I miałem rację. Jest 8, w prognozach deszczu nie ma.
14: Czyli jutro też może nie padać, chociaż ulewy są zapowiadane. Chociaż nie musi.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 8, to są newsy SK2. Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
16: Witam, dzień dobry.
15: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
16: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
17: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
15: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji

Urzędowi stanu cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji

0: firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
1: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław Arka Gdynia.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbko.
5: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
4: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
5: Naprawdę?
4: Tak.
5: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
4: A my będziemy patrzeć.
5: Patrzeć, tak.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Tylko u nas same lenie.
4: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. No,
5: właśnie, i w tym jest problem.
4: No wybiec.
5: Trzeba wybiec,
4: wybiec,
5: nie?
4: To
5: no,
4: już jest
5: ten. To już jest nasz problem.
4: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
5: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
4: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam informacje. Ciekawe, co na to misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki.
2: SK 2.
0: Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czy jakaś rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił za
0: Olą. Naraz, powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne? Bo nie wiem.
5: Jasne. Ja powiedziałam jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H, litera H.
1: Oj, nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.

0: Tak.
1: Rzeka.
0: Honolulu.
2: Honolulu to rzeka?
1: No, za późno.
2: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, Rząbku, czy Honolulu to rzeka. I hiacynt jest przez samochód?
1: Czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
2: A, Hel miasto.
1: Miasto, dobra.
2: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, że w Helu się oświadczałem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: A nawet na Helu.
2: Nawet na Helu. Na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
0: Super.
2: Wow! Wow! Wow,
1: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
2: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
1: no dobra,
2: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9,
2: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo, kołem?
0: W prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
0: Gruzja.
2: Miasto.
0: Gorzów.
2: Tytuł filmu.
0: Gdzie jest Nemo?
2: Imię.
0: Grzegorz.
2: Roślina.
0: Groch.
2: Potrawa.
0: Grochówka.
2: Zawód.
0: Górnik.
2: Samochód.
0: Golf.
2: Znana osoba.
0: Gorbaczow.
2: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
0: Gorzów Wielkopolski.
2: No, no właśnie. Poczekaj jeszcze. I najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, nie doprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
1: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
2: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
0: Super.
2: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
1: Tak.
2: Aż do poniedziałku.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: Okej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylicie się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kilogramy, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest u mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kilogramów, czyli... No z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy

0: Z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Cieplutko dzisiaj w cieniu 20 prawie 1 stopni.
7: Ile?
6: 20 prawie 1 stopni.
7: Nie wierzę. No tak, rzeczywiście, dzisiaj w cieniu 20 prawie 1 stopni.
6: Albo prawie 21, albo 21 stopni prawie.
7: Proszę się cieszyć z tej pogody, dlatego że przez sobotę będziemy mieli załamanie jej i temperatura.
6: Ale my się nie załamujmy. Jak będziemy mieli w sercach słońce, to żadne deszcze i niskie temperatury nam nie straszne.
7: W niedzielę będzie właśnie dużo słoneczka.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: 8.31, Newseski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
9: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
8: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury z konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, kochanie moje, jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny to się, utwór poleciał.
1: To była strona B.
0: Disco polo. Różnie bywało, w zależności od

0: niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. I jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Dobrze, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy, zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Jest K2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochom nylonową
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można, bo maluszka pod
0: tak,
1: się.
0: Ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie. Bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach, nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować. Esgad.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź

0: nas w salonach i na brw.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Auto.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Szerokim łukiem na waszym miejscu omijałbym S8, bo tam z tego co dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć stłuczek. Pięć stłuczek, jeżeli jedziecie z kierunku Targówka w stronę centrum, tudzież w stronę po prostu A2, to naprawdę omijajcie tą drogę. Aleje Jerozolimskie i Prymasa Tysiąclecia też troszkę przytkane.
16: To zerknijmy na to, co dzieje się w pogodzie. No, czasem słońce, czasem chmury, aktualnie 15 stopni, ale będzie cieplej, 19 maksymalnie, więc można iść na spacer.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Wybiła dziewiąta, a nawet zbliża się dopiero dziewiąta. Newsy Eski 2, Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o czterech projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter Eski 2, Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
18: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
17: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
18: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
17: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
15: Prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę.

0: bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych, komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
1: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
0: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
1: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
0: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: SK2 News, Warszawa.
0: To może być mecz sezonu. PGE Projekt Warszawa jutro we Włoszech w półfinale Final Four Ligi Mistrzów. Stołeczna drużyna zmierzy się z obrońcami tytułu Sir Sikoma Monini Perugią.
3: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
0: Mówi Michał Kozłowski, rozgrywający projektu Warszawa. Pierwszy gwizdek w sobotę o 17:00. W Ząbkach oficjalnie otwarto placówkę specjalizującą się w szybkiej diagnostyce i leczeniu nowotworów urologicznych. W placówce przeprowadzono już pierwsze operacje.
4: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
5: Ja cały czas myślę o weekendzie.
4: Nawet w poniedziałek.
5: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
4: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

0: Sasza Strunin. To nic, kiedy będą łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam, badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe, w analizie produktywności brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty, a może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor.
1: SK2.

kwiat jabłoni i było minęło. Będzie łatwiej na pewno z tymi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z wilkami i z snem

0: jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radio SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: I po reklamie.
0: Zerknijmy najpierw, co dzieje się w pogodzie. Aktualnie 17 stopni, ale będzie cieplej, bo 19 dzisiaj maksymalnie. Czasem słońce, tak zerkam jeszcze przez okno, czasem
10: chmury. Ja byłem
0: chmury.
10: Na dworze, widać jak, było jak słońce. Było, było. Słońce ciepło bardzo, tak. Chowałem się przed słońcem.
0: Czyli jest okej. Okay. To zerknijmy jeszcze na to, czy na drogach warszawskich jest to okej.
10: Okay. Jest okej, okay, bo jest dużo lepiej na S8 na przykład, niż było jeszcze przed godziną. Nie ma prawie, że utrudnień, tylko musicie uważać na moście Grota i przed zjazdem Słowackiego.
0: Fiu, fiu, fiu.
10: Punktualnie 10, Niosłowski 2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat były jego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
10: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
12: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt

0: czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
1: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt

0: Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
1: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
0: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
2: SK2 News, Warszawa.
0: Widmo strajku zażegnane. Pracownicy SKM dogadali się z władzami spółki. Z wyrównaniem od 1 kwietnia dostaną 800 zł brutto podwyżki i kolejną 100 zł we wrześniu. Już jutro Noc Muzeów. W akcji bierze udział prawie 400 instytucji.
3: nocmuzeow.um.warszawa.pl. Każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę.
0: Mówi Edyta Mydłowska-Krawcewicz z warszawskiego ratusza. Wejście do wszystkich atrakcji będzie darmowe, a wy wchodźcie na stronę sk2.pl.
4: 3 minuty, prawie po 10:00. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
5: Tak.
4: Ale
5: jest.
4: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast...
5: Na przykład my.
4: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: Polecam.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest

Opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest

0: namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Przyznajcie, nóżka samochodzi. Landberry, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz. Halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz. Ja jeżdżę po Niemczech ciężarówką. A droga super mija, słuchając radia SK2 z najlepszą polską muzyką.

0: Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
12: I po reklamie.

0: jasnych oczach. Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To pewne. Niskie

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: stres.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: I po reklamie.
10: Bo pojawił się taki pomysł, że może ktoś chce wylecieć z pracy. Więc jak jest obok lotniska? Duży ruch?
11: Nie, właśnie nikt nie leci całkiem, na wakacje, całkiem fajnie
10: nikt nie wylatuje.
11: Z dwójką przejedziecie, z 79, nawet Aleją Krakowską, tudzież Żwirki, Wigury, już patrzę też.
10: Ale cię zaskoczyłam tutaj.
11: Jest fajnie, tak. Uważajcie tylko na stłuczkę w tunelu Wisłostrady.
10: Dobra, to jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj 19 stopni maksymalnie, możliwe przelotne opady deszczu, ale to
11: jutro
10: po południu.
11: Jutro też. Wybiła 11, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
12: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
13: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
12: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
11: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na moście świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
11: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
15: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
11: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w 2 ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
16: SK2 News, Warszawa.
11: Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie.
17: 30 sierpnia na lotnisku Bemowo wystartują zawodnicy z

0: warszawskich firm i korporacji, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami.
1: Mówi dyrektor biegu Kamil Bąbel. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca. Od dziś duże zmiany dla kierowców w Wesołej. Rusza budowa tunelu pod torami. Wieczorem zamknięty na stałe zostanie przejazd na ulicy 1 Praskiego Pułku WP.
2: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
1: Nie.
2: Nie znasz?
1: W sensie, że zimna Zośka, to
2: tak,
1: znam.
2: Zimna Zośka, nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
1: Coś z tym było chyba, nie?
2: Tak, to o to chodzi. Zaraz będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Oddział zamknięty, obudź się. Tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić. Ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów

0: później, czy też owoców z tych roślin, nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać.
1: SK2

0: dwudziestki. Ale, moi drodzy, wy możecie spowodować, że ten numer będzie wyżej. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wyjdziecie w zakładkę Gorąca Polska dwudziestka i zagłosujecie na właśnie decyzję bądź inny ulubiony wasz numer. Wszystko w waszych rękach. Już dzisiaj po godzinie 18 najnowsze notowanie Gorącej Polskiej dwudziestki, na które zapraszam was w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale co ja wam będę mówić? Posłuchajcie, on sam wam o tym opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: I jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: No. Lewiatan.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21.

0: Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: I po reklamie.
5: I co tam się dzieje w pogodzie, Michał?
6: Pochmurnie zrobiło się nad Warszawą. Słońce ma wyjść do nas dopiero wieczorem. 20 stopni teraz pokazują nasze termometry. W nocy notować mamy w okolicach Dyszki. Jutro maksymalnie 15 i od południa ma dość mocno padać, a w niedzielę już zdecydowanie więcej słońca.
5: Biometr też niekorzystny, tak jakoś się spać człowiekowi zachciewa. A jeśli chodzi o warszawskie ulice, to nie jest tak najgorzej, moi drodzy. No są pewne miejsca, gdzie się korkuje, na przykład Aleje Jerozolimskie, ale tak to jest nieźle.
6: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
7: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
6: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
8: Pożar już, można powiedzieć, mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
6: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
9: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
6: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
4: SK2 News, Warszawa.
6: Mieszkańcy stolicy mogą już zgłaszać swoje balkony i działki kwietne do 43. edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni. Wystarczy przesłać kilka fotek i wybrać jedną z 4 kategorii. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca na adres warszawakwiatach.pl. Warszawiaków po prawej stronie Wisły czekają utrudnienia. Dziś jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert Maty. Od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko auta posiadające identyfikator SK.
5: Dwie i pół minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać. I będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw NA, symetryczno-liryczna, na początek godziny 12.

0: Kombi, już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a teraz Maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej? Dzwonię w sprawie podania. Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja. Dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucić,

0: sobie tam gniazdo
1: robią. Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
0: Siedzą, ale poczeka pani chwilę. No. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
1: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
0: No rozumiem.
1: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
0: Okej, rozumiem.
1: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
0: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
1: No ale z grubsza,
0: chciały,
1: proszę pani, z grubsza.
0: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
1: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
0: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
1: Siatkę pani dostarczy Adam.
2: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
0: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
3: Rosel kręca. SK2.

0: wkrętką, Kamil Nosel.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Masz Allegro Smart?

0: Fiata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu. Tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza

0: nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Card Extra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Przejazd przez Łomianki w tym momencie w obie strony, to znaczy w obie strony, to jest jakaś masakra w ogóle, czarna magia, nie wiem jak, nawet nie ma jak z objazdem za bardzo kombinować. Jeżeli chodzi o S8, to w obie strony już się w Warszawie korkuje, ale uwaga, bo w stronę Bemowa, zaraz za mostem Grota, zaraz za węzłem Wisłostrada, była kraksa.
17: Dwie dyszki teraz w Warszawie i więcej już dziś nie będzie, w nocy termometry pokażą 10 kresek, na jutro nasi synoptycy prognozują dość mocne opady. Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
18: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
17: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
19: SK2 News, Warszawa.
17: Ruszają zapisy do warszawskiej akcji Lato w Mieście. W tegorocznej akcji do dyspozycji dzieci będą domy kultury, boiska, hale czy baseny. Zapisy startują w poniedziałek o 16. Warsztaty, koncerty, wystawy i pikniki. To i wiele więcej czeka na nas podczas Nocy Muzeów. Impreza startuje jutro o 16, a pełny spis atrakcji znajdziecie na stronie muzeawaw.pl. Pobyt na Kolskiej będzie droższy. Do tej pory nocleg w izbie wytrzeźwień kosztował 470 zł. Teraz klienci tego ekskluzywnego hotelu za noc zapłacą prawie 800 zł.

Są tacy, którzy w wojsku byli, wspomnienia z wojska mają, dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa, a jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej jest Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja, Rafał Adamczak, dzień dobry. 10.

Jak nam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu

Pójść wcześniej do domu i nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szklę, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No to

0: No co, trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również, a wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na

0: Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest nowość w Radiu Skarba w Warszawie. Wszystko jedno, wszystko źle. Lor. Numer, który pretenduje do miana najlepszego polskiego hitu, bo sympatyczny, bo wpada w ucho, zostaje w głowie. A wiecie co? Tak teraz trochę zmieniając temat, tak wyglądam za nasze radiowe okno, to już widać, że chyba przepowiednie synoptyków się spełnią i ten weekend pogodowo dobry nie będzie, ale mam nadzieję, że nasza pogoda ducha będzie w porządku. Za 4 minuty z moim haczykiem godzina 14.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka?

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka?

0: o dowolnej porze.
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.

0: Siódemka w kierunku na Łomianki i z Łomianek do Warszawy zakorkowana, jest ósemka w obie strony też, ale w stronę Marek bardziej, bo stoi już od blizny Łaszczyńskiego, zaś w stronę Bemowa stoimy na moście Grota. Prymasa tysiąclecia na dojeździe do Jerozolimskich i Dolinka Służewiecka jeszcze do kompletu zakorkowana.
1: A temperatura już powoli spada, w noc notować mamy w okolicach 10 stopni, jutro maksymalnie 15, kresek po południu ma się rozpadać, a więcej o pogodzie już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News SK 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
3: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast, apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
5: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
4: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
1: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
2: SK2 News, Warszawa.
1: Brokat, neony i rolki. Już jutro ulicami Warszawy przejedzie kolejny night skating. Uczestnicy przejadą ponad 20-kilometrową trasę. Start zaplanowano o 20.30 spod pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu.
6: To jest taka godzina, gdzie większość osób już jest w domu i jest ten spokój. Jak się włączy muzyka, włączy się światła, czuć cały klimat Warszawy.
1: Mówi współorganizatorka przejazdów. Trwają zapisy do 15. edycji Polan Run Business. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Impreza odbędzie się na lotnisku Bemowo 30 czerwca.
0: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14. I co, gotowi na kolejną dziesiątkę?

Piątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, no to bardzo proszę. Manam, nie poganiaj mnie na otwarcie, potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Krzyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Teksański, dobry, świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce, a później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy. No jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy to teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, Nie musisz się bać, w Radiu SK2. Tak wam zagram już za chwilę. Pod, mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Sperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: to Bracia i Za Szkłem w Radiu SK2 w Warszawie. U nas najlepsze polskie hity. Ten weekend to też w sobotę noc muzeów. Mam nadzieję, że pogoda jednak nie będzie krzyżować planów na tyle, że jak będziecie stać w kolejkach do tych fajnych, ekscytujących miejsc, to że totalnie zmokniecie. Ale na wszelki wypadek proszę, jako że prognozy nie są najlepsze, miejcie przy sobie albo coś przeciwdeszczowego, albo po prostu parasol i wszystko powinno być w porządku. Za niespełna 4 minuty będzie 15, a o 15 u nas najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: W Warszawie grane są korkowe klasyki, ale ósemka w obie strony zakorkowana jest mocno, to dlatego, że zdarzyło się tam kilka kolizji. Do tego Prymasa Tysiąclecia, siódemka bardzo mocno zakorkowana na wyjeździe z Warszawy w kierunku na Gdańsk, ale też wjazd z Łomianek do Warszawy, czyli ta sama trasa też zakorkowana. Modlińska również z problemami i przejazd z Legionowa do Zegrza, no tutaj trochę postoicie.
22: A w niektórych częściach Warszawy już troszkę popadało, parasole mogą się jeszcze przydać.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
22: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
23: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję, wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
22: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
22: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, dwójka nauczycieli i jeden rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
22: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: SK2 News, Warszawa.
22: Duże zmiany dla kierowców w Wesołej. Rusza budowa tunelu pod torami. Wieczorem zamknięty na stałe zostanie przejazd na ulicy 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego. Utrudnienia też przy Stadionie Narodowym. Dziś i jutro zagra tam Mata. Od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko auta posiadające identyfikator. Przed 23 policjanci mogą też zamknąć most Poniatowskiego i Aleję Zieleniecką. Szczegóły na umwarszawa.pl. Krucza przejdzie przebudowę. Powstanie przestrzeń dla pieszych z ławkami, zieleni i elementami wodnymi.
0: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobre, jako że powoli kończymy robotę. Zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut, Zalia, Widowa, Bino, nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzecie, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zalotkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Przecież nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney, Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka sufera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Suflera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porsiadło i z Kortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce, Dębica na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułobarca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: Radio SK2, Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł

0: za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: I pory.

0: To jest duet, który niektórym przywodzi na myśl takie świeżutkie wspomnienie naszej mazurskiej majówki, która dopiero co się zakończyła w Mikołajkach. Oni tam byli z nami, byli nasi słuchacze. Ach, się działo, co? Jeszcze możecie co nieco zobaczyć w naszych socialach. Kuba i Kuba, Stygnie lato, to jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 w Warszawie. Kolejne najlepsze polskie hity gramy po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Baranowski otworzy kolejną godzinę, ale oczywiście po 16 przyjdzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milag. Zbiam.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Uwaga, uwaga, bo A2 zaraz za węzłem Konotopa w stronę Łodzi mocno zwalnia, wręcz momentami tam będziecie stać w korku. I w drugą stronę, jak jedziecie w stronę Warszawy z Łodzi, to też na dojeździe do Warszawy trochę na A2 postoicie. Południowa obwodnica Warszawy też zakorkowana i to intensywnie. S8 bardzo mocno, Jerozolimskie, Prymasa Tysiąclecia i Wisłostrada w stronę wylotu z Warszawy na Gdańsk.
13: A na termometrach teraz 18 stopni w nocy, notować mamy dyszkę, jutro maksymalnie 15.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
14: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
13: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne

0: Na opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
0: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
2: SK2 News, Warszawa.
0: Przed nami Noc Muzeów. Ta startuje jutro o 16:00. W całej Warszawie zaplanowano ponad 380 wydarzeń przygotowanych przez 330 instytucji. Spis znajdziecie na stronie muzea.waw.pl. Prace przy budowie Muzeum Getta Warszawskiego wchodzą w kluczowy etap. Nowa siedziba placówki powstaje przy ulicy Siennej.
3: 320 milionów złotych to jest łączny koszt. Ponad 50 milionów złotych to są środki europejskie.
0: Mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel.
4: Trzy minuty po godzinie 16:00. Czułe miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ci powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia, a mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Monks, Mai. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
2: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
1: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego

0: płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zduńczykowi, który już będzie z wami zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Bardzo sprawiedliwa sytuacja na warszawskich drogach, bo stoją prawie wszyscy. Słuchajcie, wylot z Warszawy A2 w kierunku Poznania bardzo przykorkowany na wysokości Pruszkowa. Południowa obwodnica Warszawy na wysokości lotniska też. S8 oczywiście jak zawsze. I wylot z Warszawy i wlot do Warszawy od strony Łomianek też się teraz zatrzymał.
15: A na termometrach teraz 17 stopni. W nocy notować mamy dyszkę, jutro maksymalnie 15 i padać ma od południa do wieczora. Nie wiem, czy się cieszycie, ale naturka na pewno.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
16: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
15: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
15: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
18: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
15: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
19: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
15: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
12: SK2 News, Warszawa.
15: ulicami Warszawy przejedzie kolejny night skating. Jutrzejsza impreza odbędzie się w klimacie Las Vegas. Do pokonania będzie 20-kilometrowa trasa. Start zaplanowano o 20:30 spod pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu. Udział jest bezpłatny, jednak trzeba pewnie się czuć na rolkach i potrafić hamować. Warszawa zmieni się w arenę światowego sportu. 1 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Na placu Defilad powstaje specjalna arena, budowana od podstaw, a obok niej sportowe miasteczko.
14: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat, to jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrapkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: Virgin dodaje nam energii do stania w korku. Słuchajcie, radia SK2 Warszawa, ja sprawdzam, jak tam sytuacja na warszawskich drogach, a dwójka już jej wygląda, ale cały czas zakorkowany wylot z Warszawy traktem brzeskim na wschód, żołnierska w kierunku Zielonki i wylot w kierunku Łomianek. Zostańcie z SK2, bo już za chwilę naszą antenę przejmują nowości. Czas na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Zderzenie czterech pojazdów na S7C w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
12: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
11: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MONU podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie SK2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo. Ale listę hitów SK2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20 Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: 20 w SC2, a ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
1: Halo, halo,
0: nie, czekaj. Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie SK2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. SK2 też tam będzie.

0: oraz pierwszy solo. Bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. Miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu. Osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów SK2, to wpadajcie na sk2.pl i głosuj. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w SK2.

Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie debiuty właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam.

0: premierowo na antenie Eski 2 i wy będziecie mogli powiedzieć, że Ole Kendre to wyznacie właśnie z Radia Eska 2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2.
0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia Eska 2.

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do Was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. I po reklamie.

Polska. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

0: mam już z kim.
1: Doda kończy tydzień z 11. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słońca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był zespół Lore, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, zapraszam. Spektakularne balonowe show wróciło. World Balloon Festival zaprasza do Expo 21. Zobaczycie zjawiskowe miasto zbudowane w całości z powietrznych rzeźb. Na zwiedzających czeka ponad 100 tysięcy balonów. A na Ursynowie jutro rapowe święto, czyli nasz hip-hop festiwal. Wystąpią m.in. polska wersja Paluch i OSTR. To jutro od 19 w Arenie Ursynów. Wejście jest darmowe.

0: W Radiu SK2 na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej!

0: Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miał być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie mogę sobie...
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselicho wielkie i ekstra. Z kompletami stresu miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście,
0: no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawaj teraz twoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: Pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra w Gdańsku. SK2

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską 20, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity.

już niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki, Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Ja się

0: od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania. Nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo ta ekipa, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

spadnie deszcz. Deszcz w Warszawie spadnie, spokojnie. Jutro i w niedzielę Mrozu, Kuban i Faust. To jest SK2 Warszawa, to są najlepsze polskie hity. A jutro będą, słuchajcie, też siatkarskie emocje. PGE Projekt Warszawa, przypomnę, zagra w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. O godzinie 17 w Turynie zmierzy się z włoską Perugią. Także trzymamy mocno kciuki. Jeśli do Turynu się nie wybieracie, to spokojnie. W Warszawie będzie oficjalna strefa kibica PGE Projektu Warszawa. O 17 w hotelu Moxie Warsaw City przy Towarowej. Tam będziemy gorąco kibicować. Także trzymamy kciuki, bo jeżeli uda się awansować do finału, to w niedzielę możemy świętować. A my gramy dalej piątkowe najlepsze polskie hity. Honorata Skarbek w SC2.

0: Piękny numer, hipnotyzujący, idealny na piątek wieczór. Daria Zawiałow w Radiu SK2 Warszawa, Antonina Wandesel w studiu się pojawiła. Cześć.
1: Cześć.
0: Ciekawe, czy Daria Zawiałow jest na koncercie dzisiejszym.
1: A jakim?
0: Mata na PGE Narodowym. Dzięki, że zadałaś to pytanie, mogłem się pochwalić, że jest. Ja nie idę, ale jeżeli wy jesteście w okolicach Saskiej Kępy, to chyba są utrudnienia.
1: Oj,
0: jak sytuacja?
1: Tak, uważajcie, wszędzie korki i wszędzie policja.
0: A, to ty tym bardziej trzeba uważać. Koncert startuje o godzinie 20, czyli już za 2 minuty, więc po koncercie pewnie też będą utrudnienia, a za chwilę będą najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Antonina Wandesel zostaje z wami. Co tu ciekawego? O, Dawid Podsiadło między innymi i zespół Manam.

Koncert startuje o godzinie 20, czyli już za 2 minuty, więc po koncercie pewnie też będą utrudnienia, a za chwilę będą najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Antonina Vandesel zostaje z wami. Co tu ciekawego? O, Dawid Podsiadło między innymi i zespół Manam. Co tu ciekawego? O, Dawid Podsiadło między innymi i zespół Manam.

0: świata, strefa relaksu i dmuchańce dla najmłodszych. Start w południe w Parku Szczęśliwickim. Blisko 400 miejsc będziecie mogli odwiedzić jutro w ramach Nocy Muzeów. Można sprawdzić, jak od środka wygląda Komenda Główna Policji, zajrzeć do pracowni artystów, czy zobaczyć filmowy gabinet Ryszarda Ochuckiego.
1: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek, 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla Was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam już takie piątkowe, dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

To wieczorową porą w piątek była grupa Kombi Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie 3 dni to było 3 ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja,

gdy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot, cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, Ale Jazz. No i Ale Jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich m.in. reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że... No naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set, zanim pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Kuściak, witajcie. Jutro noc muzeów. Będzie mnóstwo atrakcji. W stacji muzeum do zobaczenia parowe lokomotywy, stare kino i zabytkowy Ikarus. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na eksperymenty, pokazy i nocne obserwacje nieba. A w Muzeum Powstania Warszawskiego warsztaty, podczas których odkryjemy kulisy pracy muzealników. Jutro też wspólne oglądanie Eurowizji na wielkim ekranie. To od 21 w Auli Spadochronowej SGH.
0: I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje, powiem Wam o nowej modzie na wesela. Więc koniecznie zostańcie i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór.
3: Najlepsze polskie hity.
0: Dobry wieczór, bo za oknem ciemno, a teraz Big Day w dzień gorącego lata. Coś, co niedługo, już niedługo będziemy śpiewać, bo mam nadzieję, że będzie gorąco.

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Vicky Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji.

Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

0: To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo.
1: SK2.

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik, bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Będzie nowy wiadukt na ulicy Towarowej. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji nowej konstrukcji. Spółka chce zapoznać się z ofertami jeszcze w maju. O szczegółach Jakub Krzyżak.
2: Wiadukt na Towarowej jest ostatnim tego typu obiektem w Warszawie pamiętającym lata 70., a nawet 60. Jego stan techniczny od lat woła o pomstę do nieba. Tramwaje w tym miejscu muszą zwolnić do minimum, a od stycznia nawet przystanki zostały przesunięte poza wiadukt.
3: Jest w złym stanie, to widać gołym okiem?
4: Znaczy, ja jestem akurat budowlańcem, więc widać gołym okiem. Po tym, jak szybko podbudowa na tej części przejazdu kolejowego ulega destrukcji, wystarczy wejść na peron i też widać. No akurat to mówię, no jestem budowlańcem, więc dla mnie to nie jest zaskoczenie.
3: Sypie się ten wiadukt?
4: Sypie się, to chyba za dużo powiedziane. Ale stany graniczne użytkowalności i nośności zostaną niedługo przekroczone.
3: Ten wiadukt będzie remontowany, to dobrze?
4: No tak, bo on jest w złym stanie. Znaczy, dobrze, że będzie bezpieczniejszy, ale czy... No wszyscy wiemy, że to można było zrobić dużo wcześniej, a że miasto nie umie się dogadać z PKP i z przebudową trasy średnicowej, no to wszyscy będziemy cierpieć. No bo co, no to sparaliżują tą część miasta.
3: Przetarg został właśnie ogłoszony. Do 2029 roku ma powstać zupełnie nowy wiadukt. Ten ma zostać wyburzony i ma powstać nowy. To dobrze?
4: Trzeba modernizować infrastrukturę starą. Dobrze, że będzie naprawione, ale zdecydowanie można to było zrobić dużo wcześniej, zwłaszcza, że to było wiadomo.
3: Widać to, że tutaj przydałby się remont?
5: No to już od dawna widać.
3: Po czym na przykład?
5: Po stanie torowiska, po sposobie dojścia z innych przystanków.
3: Tak. O przesiadkach też.
5: Tak, no więc właśnie.
3: Do 2029 roku ten wiadukt ma zostać zburzony i ma powstać nowy.
5: No pewnie to będzie się wiązało z jakimiś czasowymi utrudnieniami, ale jeżeli to ma służyć dobru, to niech tak będzie.
3: Jest w planach remont tego wiaduktu. Wreszcie. Przystanek wróci na swoje miejsce.
6: Wreszcie. Znaczy wreszcie remont, bo to się jeszcze trochę i zawali.
3: Widać już zły stan tego wiaduktu?
6: Oczywiście, wystarczy zejść na stację Warszawa Ochota i popatrzeć, jak to wygląda.
3: Sypie się?
6: Osobiście nie widziałem, ale bardzo ładne odpryski betonu są.
3: Wiadukt, którym teraz pan idzie, będzie remontowany.

0: Już ogłoszono przetarg. Widać po tym, że potrzeba remontu?
1: Wydaje mi się, że można to zmodernizować, także przydałby się tutaj pewnie remont.
0: Widać to w jakiś sposób, że ten wiadukt jest w opłakanym stanie?
1: No znaczy w porównaniu do na przykład dworca centralnego myślę, że jest tutaj troszeczkę lepiej. Jakby no przede wszystkim chodzi mi tutaj o te mury na górze, prawda, one są takie poprzecierane już, no. Także no, myślę, że tak, że tutaj można byłoby to wyremontować.
0: Do 2029 roku ten wiadukt ma być zburzony i w jego miejscu ma być wybudowany nowy.
1: Myślę, że generalnie na pewno będzie to złe wobec ludzi, którzy tutaj codziennie jeżdżą. Czasem jeżdżę tutaj samochodem, więc też myślę, że wówczas no będzie to troszeczkę trudniejsze. W sensie no nie lubię, jak są remonty, no bo to implikuje, że trzeba czekać długo w korkach. No ale myślę, że to chyba dobry pomysł. I tak naokoło dużo rzeczy buduję, jakieś budynki, no tam mam biuro i budynek naprzeciwko się buduje. No, myślę, że to jest takie miejsce, które siłą rzeczy będzie się zmieniać. No.
0: Przetarg już został ogłoszony, mówi mi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Powstanie nowy wiadukt nad torami. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu i zastąpi on obecną konstrukcję. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju. Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach, a jego koszt wyniesie około 870 tysięcy złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa. Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.
0: Oba przygotowane warianty będą musiały uwzględniać planowany w tym miejscu remont linii średnicowej. Wyłoniony wykonawca będzie miał 3 miesiące na przygotowanie koncepcji nowego układu drogowego oraz wiaduktu.
3: To jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Jednym z jej priorytetów jest błyskawiczna diagnoza i niemal natychmiastowe wdrożenie potrzebnego leczenia. Chodzi o szpital urologiczny w podwarszawskich Ząbkach, specjalizujący się w wykrywaniu i usuwaniu zmian nowotworowych, głównie u mężczyzn. Placówkę udało się wyposażyć dzięki dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, a dzięki kontraktowi z NFZ-em jej lekarze przyjmują i prowadzą pacjentów z całego kraju. Od początku maja placówka przyjęła już kilkuset pacjentów. Teraz jednak doczekała się oficjalnego otwarcia. Szpital urologiczny w Ząbkach odwiedził nasz reporter Mateusz Chłystun, który pytał szefa placówki, profesora Igala Mora, o specyfikę przeprowadzanych w niej zabiegów.
4: Panie profesorze, od momentu, kiedy pacjent trafia do tego szpitala w Ząbkach, w którym dzisiaj jesteśmy, do diagnozy, do ewentualnej operacji, jeśli jest taka potrzeba, ile czasu mija?
5: Na dzień dzisiejszy i zawsze było naszym staraniem zapewnić najkrótszą ścieżkę. To jest kwestia ważne. Każdy dzień, każdy tydzień, który ucieka, działa nie na korzyść pacjenta. Na dzień dzisiejszy pacjent z podejrzeniem, podkreślam, patologii onkourologicznej przez nas od A do Z ma być, tak jest, zbadany w ciągu 2 tygodni. Po 2 tygodniach, maksimum do 2 tygodni, mamy rozpoznanie. Mając swój zakład patomorfologii, my nie czekamy na wynik patomorfologii, my jego mamy w ciągu 72 godzin. Mamy zaplecze, własne zaplecze diagnostyki obrazowej, też w tym sensie jesteśmy nieuzależnieni. Stworzone na to wszystkie warunki i szpital w Ząbkach to jest przykład tego, kiedy my mamy faktycznie autonomiczny, diagnostyczno, terapeutyczny szpital zabiegowy urologiczny. To znaczy, pacjent, który przychodzi do nas, czy skierowany do nas z podejrzeniem patologii urologicznej lub onkourologicznej, jest zbadany, zdiagnozowany do dwóch tygodni max i trafia, jak wskazane jest leczenie zabiegowe, w ciągu następnych 2 tygodni max do leczenia zabiegowego.
4: Panie profesorze, laparoskopia to jest też klucz do działania tej placówki, w której jesteśmy, czyli roboty. Roboty Da Vinci i roboty też, no, pierwsze w Europie chińskie. Niech pan powie, jak to się przekłada na ten okres rekonwalescencji dla pacjenta?
5: Maloinwazyjna chirurgia w każdej dziedzinie, czy to ginekologia, czy chirurgia ogólna, czy neurologia, to jest oczywiście postęp pozwalający A. zmniejszyć ryzyko powikłań, B. znacznie zmniejszyć traumę operacyjną i C. skrócić czas rekonwalescencji. W związku z powyższym, jak pan redaktor pyta o laparoskopii, oczywiście dzisiaj laparoskopia rozpowszechniona faktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny zabiegowej. Co do urologii, porównuję, raczej rzadko już w urologii można spotkać zabiegi.

0: duże zabiegi otwarte. Rzadko. Są pewne sytuacje kliniczne, kiedy to niezbędne zrobić, ale bardzo rzadko. Młodym urologom, studentom trudno pokazać zabieg, duży zabieg otwarty urologiczny, bo się nie robi tego. Ale laparoskopię oczywiście od 20 kilku lat preferuję. Ostatnie lata, 15 lat, już kwestia małoinwazyjnych zabiegów przychodzi w kwestię robotycznej chirurgii. Porównując dzisiaj możliwości laparoskopii i robotycznej chirurgii, należałoby mówić o okres rekonwalescencji dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie krótszej. Trauma chirurgiczna jest znacznie mniejsza w porównaniu laparoskopii i robotyki, bo precyzja i techniki, które używamy przy robocie i były niemożliwe przy laparoskopii, oni na to pozwalają.
1: Pacjent, panie profesorze, idzie na drugi dzień do domu.
0: Po operacji z powodu raka prostaty przy asystencji chirurgicznego robota, tak, pacjent idzie na drugi dzień do domu, czego nie było oczywiście przy innych metodach leczenia. Poza tym trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Robotyka pozwala oszczędzić na przykład nerkę, usuwając tylko guz, bo część zabiegów bez użycia robotyki, raczej robota, powodują tylko i wyłącznie usunięcie nerki. Nerkooszczędne operacje w

bo część zabiegów bez użycia robotyki, raczej robota, powodują tylko i wyłącznie usunięcie nerki. Nerkooszczędne operacje w

0: Widzicie, porównując te same grupy guzów nerek z laparoskopią, do 80% w porównaniu, gdzie przy laparoskopii trzeba było usuwać nerkę, do 80% kończy się zaoszczędzeniem nerki, usuwając tylko guz. Na to pozwala robot przy operacjach guzów nerek.
1: Panie profesorze, to jeszcze na koniec, no taki smutny wniosek w sumie, ale bardzo ważny, myślę, jeśli chodzi o profilaktykę, taki alarm, żebyśmy się badali też jako młodzi mężczyźni. Pan powiedział, że rak w ogóle...
0: Młodnieje.
1: Co to znaczy? Czy to oznacza, że no właśnie, rak prostaty, onkourologia dopada coraz młodszych ludzi?
0: Raczej ja bym jednoznacznie tak się nie wypowiadał. Ja powiedziałbym, że to odbywa się, że my spotykamy coraz częściej pacjentów młodszych z rakiem prostaty. To nie jest związane, że raptem zaczęli młodzi chorować na raka. Po prostu zaczęli młodzi chodzić do lekarza i się sprawdzać. Bo niestety dobrych kilka lat temu my w kwestii raczej zdiagnozowanie raka mieliśmy bardzo wysoki procent nadmiernie zaawansowanego stopnia choroby. Dlaczego? Bo mężczyźni nie chodzili na badania profilaktyczne. Rak prostaty ja zawsze nazywam rakiem podwójnie złośliwym. Na czym polega ta podwójna złośliwość? A, to jest choroba nowotworowa, przerzuty i wszystkie skutki wynikające z agresywnej choroby nowotworowej, ale druga złośliwość tej choroby, uwaga, ona jest choroba jest bezobjawowa. Pacjentowi nic nie boli, nic nie kuje, nic nie przeszkadza, nic nie krwawi. Pacjent, mężczyzna czuje się zdrowy. I tylko i wyłącznie badania profilaktyczne, regularne kontrole u urologa. Przy czym podkreślamy, że już nie jak niedawno po 50, a od 40 roku życia, chodzić do urologa unikniemy, a jak wykryjemy, to wyleczymy i temat będzie od razu zamknięty. W związku z tym jest, więcej widzimy, jeszcze 15-20 lat temu było rzadkością, że 52-letni, 53-letni pacjent z rakiem prostaty. Dzisiaj nie jest dla nas zaskoczeniem pacjent z rakiem prostaty i w wieku 43 lat i 44. Nie nosi to charakteru masowego, ale jest. To świadczy tylko o tym, wszędzie używany przykład mówię, dbamy o własny samochód, to zadbajmy o siebie.
2: Nazywam się Gabriela Maczyniat i jestem dyrektor zarządzającą Grupy Mazowia na Mazowszu. Sprawuję opiekę również nad specjalistycznym szpitalem urologicznym w Ząbkach.
1: Pani dyrektor, ta placówka no, pachnie jeszcze nowością. Jesteśmy tu w niej dzisiaj podczas otwarcia, ale pierwsze zabiegi już za personelem i za pacjentami, prawda?
2: Tak, dokładnie. Pierwsze zabiegi udało się przeprowadzić już 4 maja. To jest dzień, w którym przenieśliśmy naszą działalność z Ursynowa tutaj właśnie do Ząbek. Dlatego tak, blok operacyjny i oddział, jak również poradnia urologiczna pracuje tutaj sprawnie od 4 maja.
1: Od innych placówek, czym różni się ta w Ząbkach?
2: Przede wszystkim tutaj podkreślę, że udało nam się wyposażyć ten szpital m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 15,5 miliona złotych, dzięki czemu udało nam się zakupić szereg nowoczesnego sprzętu, m.in. nowoczesne aparaty do znieczulenia, wideolaparoskopy, platformy elektrochirurgiczne oraz wyposażyć oddział szpitalny. Dzięki temu możemy tutaj świadczyć wysokospecjalistyczną opiekę szpitalną i również ambulatoryjną. No i dlatego udaje nam się utrzymywać wysoki standard. To, o co pan zapytał, zabiegi chirurgiczne mamy w ofercie od dawna i mamy tutaj, przenieśliśmy swój system robotyczny Da Vinci, na którym operujemy, ale dodatkowo na drugiej sali wstawiony mamy system robotyczny Kang Duo, dzięki któremu nasi specjaliści szkolą się operowania również na nowym systemie.
1: Jak duża jest potrzeba w ogóle diagnostyki, no i potem też zabiegów w zakresie nowotworów urologicznych?
2: Przede wszystkim rośnie liczba porad onkourologicznych. W zależności od rozpoznania w ostatnich latach jest to od 33 do 43%. To jest dużo. Wynika to przede wszystkim z tego, że społeczeństwo się starzeje, w związku z czym zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. To wszystko wpływa bezpośrednio na potrzeby opieki urologicznej. I stąd też nasza gotowość do niesienia pomocy urologicznej. Oferujemy szeroki zakres diagnostyki, w tym biopsję fuzyjną,

0: przeskroczową, dzięki czemu udaje nam się diagnozować sprawnie pacjentów i od razu kwalifikować ich do zabiegu, jeśli jest to możliwe.
1: Pani podczas otwarcia wspomniała o jeszcze jednej ważnej rzeczy i o to chcę panią zapytać, mianowicie to miejsce staje się też dobrym miejscem do praktyki zawodowej dla młodych lekarzy, do stażowania.
0: Przede wszystkim zaznaczę, że od 2016 roku Grupa Mazowia jest ośrodkiem szkoleniowym dla lekarzy rezydentów. My na te kwalifikacje personelu ustawiamy absolutnie. Obecnie w Grupie Mazowia szkoli się 24 lekarzy rezydentów, z czego 8 z nich odbywa szkolenie specjalizacyjne właśnie tutaj w Ząbkach. Ponadto w zespole mamy 8 certyfikowanych operatorów robotycznych. Dodatkowo szkolą się kolejni specjaliści, dlatego te kwalifikacje personelu są dla nas szczególnie istotne. Nie chodzi tylko o to, by nowe technologie posiadać, ale przede wszystkim o to, żeby umieć z nich korzystać i to jest taką naszą misją.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Warszawskie liceum na czele rankingu szkół zwolnieni z teorii. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu zajęło 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. Zestawienie bazuje na wynikach z olimpiady Zwolnieni z teorii, gdzie uczniowie realizują autorskie projekty społeczne. O szczegółach Małgorzata Zawada.
4: W tegorocznym rankingu znalazło się 507 szkół. Uczniowie zrealizowali ponad 1500 autorskich projektów odpowiadających na realne problemy społeczne. Najskuteczniejsze okazało się 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. O wynikach ich pracy opowiedziała nam Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii.
5: Uczniowie i uczennice ukończyli 53 projekty społeczne, a grono finalistów i finalistek to ponad 223 osoby. Na 14 miejscu rankingu szkół zwolnionych z teorii jest 122 liceum ogólnokształcące imienia Ignacego Domejki z Warszawy i 73 finalistów i finalistek zrealizowało 18 projektów społecznych w tej szkole. I ranking szkół to właśnie zestawienie, które opiera się na wynikach uczniów, którzy wzięli udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W tym roku szkół w zestawieniu mamy ponad 500. No i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że to, co dla nas jest ważne, to, że przy wyborze szkoły średniej warto też brać pod uwagę nie tylko zdawalność matur i wyniki matur uczniów, ale też no właśnie to, czy szkoła sprosta wymaganiom nowoczesnej edukacji, w której są konieczne kompetencje, o których powiedziałam wcześniej, czyli kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie. No i trochę jesteśmy rozwiązaniem na to, czyli nasz ranking szkół jest taką wskazówką, to które szkoły właśnie stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się właśnie w projekty społeczne. Projekty co roku są bardzo różne i my lubimy sobie na to patrzeć jako jakiś taki barometr młodzieży, czym oni się zajmują. I pojawiają się zarówno projekty dotyczące zbiórek na schroniska, ale młodzi też realizują i tworzą swoje własne aplikacje, czy tworzą kampanie społeczne, które docierają do szerokiego grona odbiorców.
4: Fundacja Zwolnieni z Teorii od 13 lat prowadzi program dla szkół średnich, angażując młodzież w realizację projektów społecznych.
5: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii, no i przede wszystkim pracują zespołowo, na czym nam zależy. Wierzymy, że edukacja nowoczesna, dzisiejsza powinna iść w parze z praktyką i na to stawiamy w programie i w olimpiadzie. Nasi uczniowie realizują swoje projekty społeczne właśnie dzięki platformie, czyli technologicznemu narzędziu, która prowadzi ich przez kilkumiesięczny proces zarządzania projektami.
4: Co motywuje uczniów do realizowania własnych pomysłów?
5: Mogą zdobyć certyfikat, bo jesteśmy akredytowani przez PMI ATP. Natomiast na drodze realizacji swoich projektów społecznych okazuje się, że pojawia się ta motywacja już nie zewnętrzna, tylko wewnętrzna, gdzie młodzi zauważają, że ich działania mają wpływ na innych i zaczynają właśnie działać po to, żeby zmienić coś, żeby zobaczyć, że to, w co oni się angażują, w to, do czego mają serce, w to, w co wkładają energię, rzeczywiście się zmienia.
4: W tym roku ponad 10 tysięcy uczniów ukończyło swoje projekty.
5: Przez 8 miesięcy oprócz szkoły, nauki, kartkówek, egzaminów realizowali coś poza szkołą, od inicjacji, gdzie wymyślają, gdzie znajdują problem, później wymyślają do niego rozwiązanie, zbierają grupę oraz realizują go w praktyce.
4: 28 maja na stadionie Legii Warszawa odbędzie się finał tegorocznej edycji olimpiady.
5: To takie wydarzenie, które my nazywamy Świętem Sprawczości Młodych Ludzi i w tym roku ponad 500 projektów, które się ukończyły, ma też nominacje do nagród, które wręczamy. Są to nasze nagrody, nazywają się brązowe, srebrne i złote wilki, właśnie za najlepsze projekty w Polsce. W trakcie wielkiego finału będą z nami uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, przyjaciele fundacji, którzy właśnie działają z nami ramię w ramię. Będzie też administracja publiczna, m.in. Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Dariusz Stenderski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Katarzyna Lubnauer,

0: zostaną w Ministerstwie Edukacji.
1: Pełen ranking szkół znajdziecie na stronie ranking.zwolnienisteorii.pl.
2: Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu Bersonów i Baumanów powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
3: Katarzyna Persa, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową, poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one się odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
4: To projekt ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. To muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość.

budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. To muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość.

0: która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowę i odtworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic.
1: Franciszek Pojęczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii, galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowie.
2: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy.

0: w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego, tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie, która jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała, także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos.
2: Dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień, podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu, i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
1: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że to, że wystawa powstaje w szpitalu Bersonów i Baumanów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego na kilku kondygnacjach, znajdują się sale konferencyjne. No i oczywiście na poziomie zero to, co widzieli państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Śliskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród. To jest to, co widzą państwo za moimi plecami. Tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona.

0: otwarte dla zwiedzających, nawet gdy muzeum będzie ten jeden dzień techniczny w tygodniu, będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem personów i bałwanów, czyli pod ogrodem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje Państwu skalę tego projektu. 4 budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Śliskiej, prawie kompletnie od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
1: Magazyn lokalny.
2: Dziś zaglądamy do Wilanowa, nie tylko jako do polskiego Wersalu, ale też

0: Postawił parterowy murowany dwór z alkierzami, sienią jadalnią i małym salonem ogrodowym. Skromny budynek z cegły, od którego wzięła się nazwa Wilanłowa, Wilanów.
1: Kiedy ten sympatyczny dom na wsi zamienił się w barokową maszynę do robienia wrażenia?
0: Od Sieczy Wiedeńskiej. Sobieski stał się zwycięskim wodzem Europy, a Locci miał z sielskiego dworu zrobić pałac godny rzymskiego imperatora. Nadbudowano budynek, dołączono galerie i wieże. Fasady obłożono rzeźbami i łukami triumfalnymi. Jan III stał się słońcem, nowym Apolinem, wodzem posłanym od Boga.
1: Czyli ta cała mitologia na elewacjach to polityczny komunikat?
0: Tak. Na froncie rzymskie bóstwa i imperatorzy. Nad wejściem słońce utożsamiane z męstwem, anioły sławy i napis o Wiedniu. Tym słońcem był Jan III. Po stronie królowej Dydona i personifikacje wspaniałomyślności. Od frontu cesarski patos. Od ogrodu sielska willa z herbami Rzeczpospolitej.
1: Czyli z jednej strony Rzym i Kapitol, z drugiej bardzo konkretna Polska. Taki barokowy branding państwa.
0: Hasło „Gdzie cesarz, tam Rzym, gdzie król, tam Rzeczpospolita” świetnie oddaje ideę. Sobieski i Marsieńka stają się patronami kraju, a wokół nich personifikacje regionów. To apoteoza monarchy i silny przekaz patriotyczny.
1: A w środku ten spektakl trwa dalej?
0: Wnętrze to królestwo Apollina. Wielka sień ma malowidło dzień i noc, gdzie pod postacią dnia kryje się Apollo, czyli Jan Sobieski. Cztery pory roku podporządkowane są boskiemu słońcu, a w fasetach widać sceny wiejskich zajęć inspirowane georgikami Wergiliusza.
1: A Marysieńka, o której zawsze krążą legendy?
0: W gabinecie królowej Claude Caillot przedstawił ją jako jutrzenkę w otoczeniu synów wiatrów. W półpiętrze były apartamenty dzieci i pokoje gościnne. W wieżach skarbce i kakatoria. Za mitologią kryła się bardzo praktyczna codzienność.
1: Co się dzieje z pałacem, kiedy umiera Sobieski?
0: Synowie nie mieli środków, by kontynuować plany. Wilanów przeszedł do Sieniawskiej, potem Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich i Branickich. Przez ponad dwa stulecia prywatni właściciele traktowali ten pałac jak narodową relikwię.
1: Czyli nie niszczyli tego, co zastał Sobieski.
0: Zmiany były, ale z myślą, że to pomnik Jana III. Sieniawska dobudowała skrzydła, zachowując styl. W umowie z Augustem II zastrzeżono zakaz zmiany murów, co uratowało Wilanów przed radykalną przebudową.
1: A Potoccy? Oni chyba najbardziej zbliżyli Wilanów do muzeum.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
0: Stanisław Kostka-Potocki po rozbiorach odnowił dom ręką bohatera wzniesiony i otworzył go. W skrzydle i galerii urządził kolekcję malarstwa, rzeźb i waz antycznych. To była prywatna kolekcja i narzędzie edukacji z biblioteką, archiwum i kaplicą Panteonem w miejscu śmierci Sobieskiego.
1: A ostatni właściciele, Branicy?
0: Adam Branicki inwestował w utrzymanie pałacu, przekazywał zbiory instytucjom publicznym, działał w Polskim Czerwonym Krzyżu i Armii Krajowej. Po zesłaniu zmarł w roku 1947 i spoczął w kościele w Wilanowie.
1: A sam pałac w czasie wojny?
0: Został splądrowany przez Niemców. Część wyposażenia wywieziono. Po wojnie udało się odtworzyć pałac jako muzeum, bo przez stulecia właściciele dokumentowali zbiory.
1: W tej historii ciągle przewija się ogród. Jak on się zmieniał?
0: Od początku był klasyczny. Układ między dziedzińcem a ogrodem. Dziedziniec honorowy i ogród włoski. Później francuskie partery, fontanny, sady. Potem rokokowy ogród, angielsko-chiński park, a w XIX wieku park krajobrazowy z kioskiem chińskim, mostem rzymskim, ruiną Łuku Triumfalnego i Morysinem.
1: Brzmi jak opowieść o tym, jak prywatne rody przez stulecia dźwigały odpowiedzialność za coś, co dawno wyszło poza ich interes.
0: Od Sobieskiego po Branickich przewija się jedna myśl. To miejsce ma służyć nie tylko rodzinie, ale całej wspólnocie. Najlepiej oddaje to dewiza przy wejściu do Wielkiej Galerii. Wstęp otwarty dla wszystkich. W tym zdaniu zawiera się sens całej historii Wilanowa.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro mamy już w głowie całą opowieść o pałacu w Wilanowie, jego baroku, złocie i królu Janie III Sobieskim, łatwo się w tych warstwach pogubić. Proponuję więc przejść przez Wilanów, jak przez dobrze opowiedzianą historię miasta.
0: I słusznie, bo Wilanów to nie tylko piękny pałac na końcu alei. To opowieść o Warszawie, polskiej szlachcie, wojnach, sztuce, utracie i odzyskiwaniu dziedzictwa. A zaczyna się skromnie, od niewielkiej podmiejskiej rezydencji magnackiej Villa Nova, czyli nowej willi.
1: Czyli na początku to nie był monumentalny pałac królewski, tylko elegancka podwarszawska willa dla bardzo zamożnych.
0: Dokładnie. W drugiej połowie XVII wieku powstał tu typowy polski dwór z alkierzami, zaprojektowany przez Augustyna Lociego dla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery. Z czasem Villa Nova stała się Wilanowem, a dzisiejszy pałac to efekt wielu rozbudów i zmian właścicieli.
1: Czyli ten rozpoznawalny kształt, dziedziniec z przodu, ogród z tyłu, to wynik długiego procesu, a nie jednego projektu?
0: Tak. Pod koniec XVII wieku dobudowano drugie piętro i

0: dziedzińcem, a ogrodem. W pierwszej połowie XVIII wieku powstały boczne skrzydła, które nadały całości rozmach, ale zachowały oryginalny charakter.
1: Oryginalny, czyli łączący europejski barok ze staropolską tradycją? Co to znaczy?

0: domu z ogrodem i swoistość detalu. Do tego dochodzi rozbudowany program symboliczny. Rzeźby i malowidła odwołują się do mitologii, a jednocześnie gloryfikują ród Sobieskich i sukcesy militarne króla.
1: Czyli każdy putto, każda postać z mitologii, każdy ornament ma tam drugie dno.
0: W dużej mierze tak. Pracowali tu artyści europejskiej pierwszej ligi. Jerzy Eleuter Siemiginowski, Michelangelo Palloni, Józef Szymon Bellotti, Claude Callot, Jan Reissner, Francesco Fumo czy Pietro Innocente Comperetti. Tworzyli plafony, sztukaterie i cykle malarskie, które budują ten niezwykle gęsty, symboliczny przekaz.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Warszawa.
1: Zanim ktoś zanurzy się w barokowe niuanse pałacu, zwykle mija kościół świętej Anny. Jaką rolę odgrywa w tej wilanowskiej opowieści?
0: Kościół świętej Anny to ważny element całego założenia. Przed świątynią stoją pomniki wybitnych polskich hetmanów, co przypomina, że Wilanów to nie tylko miejsce wypoczynku, ale też przestrzeń pamięci o wojskowych sukcesach. Wnętrze jest ciekawie urządzone, choć skromniejsze niż pałac.
1: Skromniejsze, ale z jednym bardzo nietypowym elementem. Kością mamuta podwieszoną pod stropem.
0: Z daleka wygląda jak fantazyjna dekoracja. Dopiero z bliska widać, że to prawdziwa kość. Odkryto ją przy fundamentach kościoła i zamiast schować, włączono do wystroju. To pamiątka po odkryciu i przypomnienie, że historia tego miejsca sięga głębiej niż barok.
1: Przejdźmy do serca pałacu, czyli apartamentów królewskich. Jak wyglądało codzienne życie w tych wnętrzach?
0: Apartamenty królewskie w centralnej części pałacu są kwintesencją barokowego przepychu. Złoto, purpura, kunsztowne meble, chińska porcelana, ciężkie zasłony. To przemyślany, reprezentacyjny bałagan, w którym każdy element ma znaczenie.
1: Czyli to nie jest przestrzeń do odpoczynku, tylko taka, która ma onieśmielać.
0: Ma przede wszystkim robić wrażenie. Widać to szczególnie w dekoracjach sufitowych Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego. Tworzą one cykl czterech pór roku. Jesień w Sieni Królowej, wiosna w jej sypialni, zima i lato w pokojach króla. Razem opowiadają o cykliczności natury, przemijaniu i trwaniu władzy.
1: Wspomniałaś o sypialni króla. Zaskakuje, że była to przestrzeń oficjalnych spotkań. Petenci wchodzili do władcy, który leżał na łóżku?
0: Tak wyglądał barokowy ceremoniał. Goście czekali w antykamerze, a król przyjmował ich w sypialni, często w pozycji półleżącej. On mógł spoczywać na łóżku, petenci musieli stać. Na posłaniu obok monarchy mogli usiąść tylko członkowie rodziny lub wyjątkowo ważni goście, na wyraźne zaproszenie. To jasno pokazywało hierarchię.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Warszawa.
1: Z jednej strony przepych, z drugiej precyzyjnie ustawione relacje społeczne. A jak wyglądała dalsza historia pałacu, kiedy epoka Jana III Sobieskiego dobiegła końca?
0: Po śmierci króla pod koniec XVII wieku pałac przeszedł w ręce jego synów. W pierwszej połowie XVIII wieku Konstanty sprzedał Wilanów Elżbiecie Sieniawskiej, która zleciła kolejne rozbudowy. Potem rezydencja trafiła do Zofii, następnie do jej córki Izabeli Lubomirskiej, a pod koniec XVIII wieku właścicielem został jej zięć Stanisław Kostka-Potocki. Postać kluczowa dla dzisiejszego Wilanowa.
1: Kluczowa, bo to on wpadł na pomysł, żeby z prywatnej rezydencji zrobić muzeum.
0: Dokładnie. Na początku XIX wieku z jego inicjatywy w części pałacu powstało jedno z pierwszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Potocki udostępnił swoje zbiory sztuki europejskiej i dalekowschodniej, a centralną część pałacu poświęcił pamięci Jana III Sobieskiego. Od roku 1805 kolekcja systematycznie rosła, a on sam z determinacją szukał po całej Europie dawnych wilanowskich przedmiotów. Dzięki czemu udało się odtworzyć wystrój wielu pomieszczeń.
1: Historia Wilanowa ma też jednak swoje dramatyczne momenty, zwłaszcza w XX wieku.
0: W okresie międzywojennym pałac należał do rodziny Branickich, a ostatnim właścicielem był Adam Branicki. W czasie II wojny światowej niemieckie i węgierskie oddziały zrabowały około 80% wyposażenia, a ogród został poważnie zniszczony.
1: Czyli to, co dzisiaj ogląda się jako harmonijną całość, jest w dużej mierze efektem powojennej odbudowy.
0: Tak. Po wojnie pałac przejęło państwo. Rozpoczęto gruntowne prace konserwatorskie. Odzyskano znaczną część zbiorów i w roku 1962 otwarto Wilanów dla publiczności jako muzeum. Mimo burzliwej historii, rezydencja zachowała swoją formę architektoniczną i walory artystyczne.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Skoro mowa o walorach artystycznych, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy konkretnych wnętrzach.

0: apartamentach królewskich, ale pałac to także inne bardzo charakterystyczne sale.
1: Jednym z najważniejszych pomieszczeń jest Wielka Sień. Za czasów Jana III Sobieskiego pełniła funkcję jadalni. W centrum stała rzeźba konna króla, wykonana na cześć zwycięstwa pod Wiedniem. Dzisiaj wystrój jest inny, ale rzeźba zachowała się w bardzo dobrym stanie i przeniesiono ją w pobliże wejścia do muzeum, gdzie wita odwiedzających.
0: A co z innymi salami, które często pojawiają się na zdjęciach i w przewodnikach, jak Sala Biała czy Biblioteka Króla?
1: Sala Biała gromadzi portrety kolejnych właścicieli Wilanowa. Między innymi Stanisława Kostkę Potockiego na koniu oraz Jana III Sobieskiego i jego synów. Biblioteka Króla, Salon Malinowy i Sień Dolna mają własny charakter i historię, razem tworząc obraz życia w rezydencji od XVII do XIX wieku.
0: Łatwo zapomnieć, że Wilanów to nie tylko mury, ale też ogród, który dla wielu jest głównym powodem wizyty. Jak wygląda ten parkowy świat wokół pałacu?
1: Ogród w Wilanowie dopełnia wnętrza. Po kontakcie z barokowym przepychem spacer po parku pozwala odetchnąć. Park podzielono na kilka części. Jest Gaj Akademosa, park angielski ze starą pompownią, część z rzeźbą Trytona, ogrody różane i zielne, szklana oranżeria, staw oraz powojenna fontanna, szczególnie lubiana przez najmłodszych.
0: A od jesieni do zimy ogród zmienia się w coś zupełnie innego.

0: ogród rozbłyska tysiącami świateł. Instalacje układają się w kompozycje ogrodowe, a fasada pałacu nabiera zupełnie innego charakteru, jak z baśni.
1: Brzmi jak miejsce, które żyje przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim.
0: I tak właśnie jest. Wilanów oferuje atrakcje o każdej porze roku. Zwiedzanie wnętrz, spacery po ogrodzie, wykłady, warsztaty, spotkania z edukatorami i rekonstruktorami, koncerty muzyki dawnej oraz spektakle teatralne, dzięki czemu pałac pozostaje żywym centrum kultury.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś o edukatorach i rekonstruktorach. To prowadzi do jeszcze jednego wątku, który ciekawie uzupełnia wizytę w Wilanowie, czyli do pasażu wiedzy.
0: Pasaż wiedzy to część internetowej oferty pałacu. Zgromadzono tam artykuły rozwijające tematy poruszane podczas zwiedzania, wyjaśniające nieścisłości i pokazujące codzienne życie mieszkańców Wilanowa. Na przykład zainteresowania królowej Marysienki, czy to, że Jan III Sobieski, mimo sławy nieustraszonego wodza, nie wstydził się łez.
1: Czyli z jednej strony wielki stratek, zwycięzca z Podwiednia, a z drugiej człowiek, który nie ukrywał emocji. To bardzo odczarowuje pomnikowy wizerunek.
0: I o to chodzi. Wilanów pokazuje historię nie tylko przez pryzmat bitew i polityki, ale też przez codzienność, pasje i słabości. Dzięki czemu przeszłość przestaje być tylko zbiorem dat.
1: Wróćmy jeszcze do samej architektury. Mówiłaś, że pałac zachował niezmienioną formę architektoniczną, co brzmi niemal niewiarygodnie.
0: Pałac z parkiem zachował zasadniczy barokowy kształt, układ przestrzenny, bryłę i relacje między dziedzińcem a ogrodem. Dlatego w roku 1994 Wilanowski Zespół Pałacowy wraz z Morysinem uznano za pomnik historii.
1: A jaką rolę pełni dziś instytucjonalnie? Bo to nie jest tylko muzeum w klasycznym sensie.
0: Mieści się tu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Plakatu. Cały kompleks opiekuje się zabytkiem i zbiorami, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz jest miejscem wydarzeń kulturalnych, łącząc funkcje muzeum i współczesnego centrum kultury.
1: Patrząc od Wilanowa po dzisiejszy pomnik historii, widać, że Wilanów jest jak lustro, w którym odbija się los Warszawy i całej Polski.
0: Widać tu okres potęgi, czas rozbiorów, dramat wojny, powojenną odbudowę i współczesne myślenie o dziedzictwie. To miejsce bardzo konkretne, z chłodem pałacowych korytarzy i szumem drzew w ogrodzie, dzięki czemu historia staje się doświadczeniem, które można przeżyć wszystkimi zmysłami.
1: I może dlatego, mimo tylu wieków, Wilanów wciąż przyciąga kolejne pokolenia, które szukają tam nie tylko pięknych widoków, ale też odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięło to miasto i ten kraj.
0: A odpowiedzi nie są proste, ale Wilanów podpowiada jedno, że warto pamiętać, chronić to, co ocalało i opowiadać tę historię na nowo, aby była żywą częścią współczesności.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.